Zuczyna, ten gadżet nie mówią dzięku, a tu fajno. Jego radio fajno. Nie ma by to było at megahertz.